akunene ufanele kuveni uhlula ngomelela uhlula afsuana kuvohlosuana ufanele kuva uti ketela klenzini mtiru ya kwamba nambana funanga la samara bokli pangle tikik tofika 20 mara shina 39 minutos.